0: W Hodźiju swjeća tutonkón stydźenja ewangelsko-lutherske wosadźe swjateju Petra a Pawoła 900-letne wobstaće swoje cokwje. Hodźi płaći jako najzažniša serbska wosada, jižo w leće 1010 je tam křesťanska cokej stała. Przez miśnianskeho biskopa Bena je jako misjonska cokej skutkowała, a z nieje ukadźejo suso wosady w okoline założili a dalše cokwje nastali. Lydia Maciowa je składnostnie jubilea od farorja Krzysztofa Rumela wiedzenie a dolat do stawizny otwara dostała.
1: Idylisce wosrycz wokatej krajny mez Budyszinom a biskupicami leży chodziska wosada. Jeduce z autom widzisz iżo z daloka dwie wieży cyrkwie Sjaty Petra a Pawła. W adwencie swyczy są mez nimaj ochanuska wiesta. Chodziska cyrki je wosibity markantny dybk, a tak praj wosada prastary swytk krzeszczanskie wiery na sach wokoło chodzija.

0: serbski superintendent a pfarrer hodźiskeje wosady Christoph Rummel wita mje z posmiłkom a wjedźe mje přez pódlanske durje do hodźiskeje cyrkwje. Na to, zo je drewjany zakot wenkec blidanja z wotruha restaurowała, mje nědom skedźbni. Na słónčnym šipunju šiwuju jemu do cyrkwje. Wjele swěcy překrasny moderny sakralny rum, kje skutkuje napadnje prózny a wotorjeny.
1: Tyž mamy słońco, a to přez to tež čopwe wuraz nikak nitko tu, ale tyž słońco ne switchi, je to trochu abstraktne. Tyž je woprawcze jano šire zčiny.
0: Tworjuje abstraktne wuotowanie drežanski wumilc Friedrich Press. Wón je hodźisku cyrki w letach wokoło 1980 cyle nowu hodował. Za NDR-ski czas niebie abstraktne wumilstwo drežanskeho presa o sebe rady widziane. Redukowanie na jedno reformy, mezoty, to byše im suspektnie. Swobodu wumilstwa namaka Press w wuotowaniu sakralnych rumów. 540 je ich we wukodni a zapadni nimski. Wotpoladnje nie ničo symetriske w hodziske cyrkwi, tak fara Christoph Rummel.
1: Also tež wotro trochu nalivosti a tež dupas nesti rec, also šo tež tutun podest, tež wotro nischo započne neje v srečišču. A tež kšiš stertla je direktnje sreču vasadem, tež to zwischen Friedrich Press.
0: Krzyżowany Jezus wisa mes wałkami wosady. Wotmoła wumielca na teologiske wuwicze po drugim watykanskim koncilu. Szakoryka tam, kemsze nima ja sowiacy przed, ale z wosadu swiecić. Dale wiedzie fara Rummel nimo wołto niż szakę dupie. Impozantna ze zonu cawona je. Do niej se czyszenka dosponie zanurić mu.
1: Z najmniejsza 800 lat starym. To jest prynia dupa Serbu. Kujesz te wopytlo, które też swójba hizo historyczki tu pytli w Łużyce, ma na kujesz te pat jednego predonika, które się tu wukczenie.

0: Ralbicach swjeća hižo od piatka, tak mjenowane babilečo. Poslednji swjećenski dzień su dźensa dźesaćich z rańčim piłkom zahili od jednej z tej konjace sport na planie. Na pucjoch odmija so dźěćace čaporowe wiki, a cjoch potom sleduje program ze svačinu za wuminkachju. Wiečo a z tym tež konc tydźenja wuklinči potom hišće raz z dyskoteku.
1: Zgromadnie sme młodzi, zgromadnie sme starsi, tu jest sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś nocyś nam

A niecko wienujemy so sporty, respektiwnie kopańcy. Wczera po poniu przebiedzechu so hižo prynjery ze serbskim obdzieleniom Modro Bilikulo a Linowski SK dzielichu so nierozsudnie 1-1. Prynje mustwo Kruščanow nauroči so z wulkich rydoriec bez dybka, 3-0 tam podlejžachu. Naopak ralvičanscy Sokoljo, woni nauročichu so z cjomi dybkami, a to z Malešec tam dobychu z 0-2. Pęć dalszych rodzenca jeszcze za was mam w Nebelčicach. Przewidzicie so znowu dwierje, wot na pojednej raje tam rajne zjednoczenstwo rezerwu Nebelčice, Ralbice, Pančice, przeciwo rajnemu zjednoczenstwu LSV Hory, a wot zjoch potom z tej rajnym planie w okresnej ligi Staffla 2 dalszy serbski koparski derby SJ Nebelčice prynie mustwo, SJ Kruščice drugie mustwo. Rezerwa radworskich kopariów oczekuje od jednej rajne zjednoczenstwo Halstro, a radworskie prynjamóstwo potom od Cioch, Cyłk z Butu. A Pančicach nastupi w 2 maj mustwo z Lubusza. Wszystkie usłyski zmiemy wiezo potom jutro rano za was.

handlu, cienu sebe widzimy. Moro co zoch w obliczu, pytam kupu, pytam skoł, mia złoczy. Tupy blak, nocy nasze taka znak. Huku tu kosiedno dnia, moja skromna postawa. Poswiedcza se kradnu si, wałodnie se poiba. Ale wujki strachu mocne, trasie ma ani.

rozum mieć. Domoj cyć, domoj spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. To je ćwójka w usutaj, tuż lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacznem, że sam nasz zwytny kraj nie zwytaraj. Na ty biepak możu twarić, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żeś mi pokaza, hajś tu je moja zebiera.

skupina Astronaut Orchester Serbskeho Ludoweho Ensembla Milena Vočarjec a Lil Handrito Bichu. A pretač słyšimy 12 nedom nabožne wusowanje jeszcze pokiju. Mały przewodnik, bo lecze je nietko zaso naprzedajn, hesła 2027 są wyszli. W tych szednych hesłach ochranowskie i bratrowskie wosady je za każdy dzień biblijskie rączko, kotryż mnohe serbskie chrześcijańskie słyby przez lito przewodzia. Hesło za tute nowe udacze je z knii Jezaje, nie boj so, ja sam z tobą, nie odstup, przetoż ja sam twojbo. To jest miastem 2.7.9. udacze, kiedy się ludowe nakładnictwo domowina zromanie ze serbskim ewangelskim towarstwem ozywiło.

0: Słyšeli smy nabožne wusowanje z fararjom Štěpanom Delanom z Ralbic. A nětko.
1: Přejemy z Božo.
0: Christoph Miechela z Pieskec mosvědčí zaž v útorku svoje kulovaté cicité národniny. Sportowe towarstwo Pieskecy przejeczy lubi Krzysztofa wiele zboża twoim cicetym narodninam, a w osobie krótu strotu. W sredu 9. pożnięca w osobieci w Różeńcze znaty serbski skutny lekar na wumenku Mirczyn Kilank swoje 5 a 80. Wiele zboża, krótu strotu a boże żonowanie, a dale riany, duszu obohaczace rozmowy z lubymi znatymi, a wiezo mnoho rianych, a niezapomnitych chodzinków ku swoich lubych a przeczelu. To przyja jemu z cywie utroby dżołce Cornelia a Carmen ze Słybomaj, syn Pieter gejsztejsz sotra Ludmila, sotra Krista z Pawelom a brat Beno z Heidrun, gejsztejsz cywa świta nuczko a pranuczko. To steji lube nano, dżedo a pradżedo, wutromnie dziakujemy soči zaušu lubosć, pomoc a podpieru we wiesowych, kaj štež z rudnych časach. Vo sebie pak za to, so máš stajnia votorene vucho a dobrú radu. Mirčin Kilank svečeše sajš v sredu svoje 5 a 8 časačina.

jako přichodne, podamy so. Do Nebelčic tam wosvědčí 4. 10. septembra Hanka Wuščanscyna jeje 5 a 70. narodniny. Zvutro by šo dobre, wosebje cyle wiele strowoty, zboža a wiele rjanoch wokomiku nowym žiwenskim lecze. Šo to přeja jeje lubi, a su runočasnije Jara Džakoni ju svojim žiwenu meč. Gratulanča su Manželský Peter, Čoka Verena s Danielom, Syn Michał z Christiną, gejście sznuczki Zara, Niko, Anika, Jan, Lina a Luisa. A niecko wienujemy so gratulantam z Nowej Wieski a w okolnych są Stwórtk Wosvědčí Monika Kučová z Kroščic, jeje cija 80-činy a dženca svědčí Štefan Hicka z Nowej Wieski, svoje cija postačiny. Wiesna zromadnosć z Nowej Wieski a wokolnych są przyje narodni narjomaj krótu strowotu a Boże żonowanie. A zajśły štwórtk miješe Maria Bulankova narodniny, svoje 5 a 70-činy a dzień na to 1. septembra Katrin Mönkova jeje 44-činy. Domovinska skupina Bančice Kukov přeje na národní nakomaj šo najlepše vo sebe strovotu a vo sabinske deremeče.

Hoj, je, dom krótko, do na po jedni. A z tym bieto nasze hornio-sapske wysyłanie dżęca 13. septembra. Tu przyzamknie są dom delno-sapski program redakcje RBB z Koczebusa, serbski rozwoz z Budyżina, co jutro rano pieczych zasa przyzewi. Ja jestem Matej Cesz, a przyjęłam się w janu niedzielu.

0: RBB. Serbski program.
1: Witajcie przy mikrofonie, ja Gregor Klim. Dolnoserbskie rejce żonęto dali o aż do Ziga 2, lube pestro, pestrzelu, sliedk do Budyszyna, a net wam gronim, wo co dzieńca żopla nas. Łużyskie wedy są wiele rake. Na luborowskie gali nie nadejrzymy jano suchy piesk, ale takie ługi a bagnia. Żywietem żilu naszego rieda w łużyskich wedach dają mój kolega Sebastian Elikowski-Winkler pojadać ludzi, ako ten region karadu znają. Pierwszy budżamy stojać w serskiej kuchni. Ten tydzień jose zachopił wariański kurs na serskie przy dolnoserskiej rycy szuli. A my stojemy w stadionie. Nasze górnoserbskie przyjaciele są byli w Lijak Energii stadionie. Jano jeden tema, wet którego powiedzi o tej naszej kukowskiej kukowie. Będzie słowo o planie, będziemy z jednym raz zgromadnie sportować, jakaś coś o nie te przypuści, do tego mam czołenko za nasze, nie moc się przysłuchaje. Jo, a jo rynie, aż czapela.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio.
1: Žižik Radio.
0: Ojo waš, Žiše Cebastro.
1: Zarskiego programu.
2: Z čo wy byli przed krótkim šulske zachopinkarje, šulske nowalski? Miastem znajošo južo či, abo vece písmiki, a mežešo zavisče južo až to žaso žlicež, abo samo dali. A te večje mjaze vami nauknu, teke kužde žen wiele novego, a de je svoju gwoku bejnje napinaš, to de je zvierje ta teke, kaž přidu na svět, pešča sobu do myšece je šule, co me raz na to sluchaš, co de je małe myški šik nauknuš.
3: Myšoc mama hajcka lubo svoje tři žiši, małuška, šeruška a pudlašk. Vena povisa im šulske tobovi na kšebjat a se rozžognujo z nimi.
4: Wiele jasela w szuli, a gledaj się na se.
3: Te trzy zisi skokają, a ganiają pe drodze. Skęcnie dojśpiju szulu, ketaraż pod bazowym krickom stoi. W szuli już o dalszne myszece ukniki cakaju. Weni nowo przychadających z wielkim ruszą uwitaju.
5: Halo, halo, dobry dzień, witaj się, delia aż co nie to ho.
3: Myszece zisi wielgin rad do szule hejzie i szulski cas jo wielgin krotki. Jano pieś dnią wętrajo. W tom casu daje myszy szykno to nauknuś, coż za swoje żywienie trybaju. Bliskie zwęki zazweniju, a już obsizio ceptar, knies myszak.
6: Halo, luby Żysi, zdrowim was. Masz o jużo geżyński plan za Żynca?
3: A jużo na licy jo knies myszak szulskie geżiny.
6: Pytakem, wyprydne geżinie, bużo szo uknuś, kak myżo szo czachy mejstrowasz? Przewinuś. W drugiej gazinie se zabieram z wytwardowaniem szewa. W dejszo przecej nasy gledasz. W dejszo cysty byś. Jo, a w trzeciej gazinie pejże w zeżywienie. Co myżesz o jeść, a pisz?
3: Przy słowie zeżywienie na staniu pićku nie miera. Przez krzomu swoje jebryle gleda ceptar na ukniku, a se przasza.
6: No, z czo wy objadne?
5: Jo,
3: knies myszak, a jużo zachopijo ceptar z udzbu. Wen pokażo myszki na dwa głownej trzacha. No, wieszcio, ketarej to stej? Prydny su paslicki, małze falen. Wen rozjasnijo, aż nie smyju mysze takie paslicki na żaden part dotyknuś. Teke gaż laży w nich najsłodniejszy tuk, albo najtucniejszy twarożk.
6: A ten drugi trzach su kecki.
3: Nien to daje szykne myszki w szuli zwucować. Pedla krycki su niekotare zierki psigetowane. Na komando daje se myszki marsnie do nich zapozieś, se chować. Pechylce nie dejo ceptar więcej żaden komando, ale dajo jaden głosny zuk. Ten zuk jo signal, aż maju se myszki chować. A to zwucuju weni nie to zas, a zas. Druga geżina na temu, wytwardowanie sieła, nie jo taka dujka, a kota prydna. Hoł zwucuju myszki ukniki, kak maju swej keżuczk cysty ziarżaś, a se swoje nożki wetwardowaś. Toś ta geżina se myszkam uknikam tak prawie nie spodoba.
7: Och, ja se rad nie myją.
8: Och, wiesz, szaruszka, nie takie wszojano, liec mam nieryśnej ruce a nozy.
3: Myszki ukniki su jasołe, a koklinka k psiestałce.
6: Nintu w trzeciej gazinie myżoszo szake jese opytasz.
3: Jano derje, dokulasz niesu se myszki nic na pejedank sobu psiniasli. Agaż skęcnie z węki ktoś tej gazinie zadzwonił, sejdzie myszki ukniki nadzieje pełne na swoich miestnach. Mimo knieza myszaka, jo nie to chyżci jadna dalszna ceptarka w rydowni. Jo to tusta psijasielna knieni tuścina.
9: Zisi, ho widzisz co rostliny, kateraż su wielgin strowy. Czawy, semuszka, a lesne płody.
3: Na jadnom dalsznym talariu laże samo urzęce a insekty. Szykne ukniki narskie suchaju, a niemiernie cakaju na to jadno sadu.
9: A nie to smiejesz, a szykno opytasz.
5: O, prima, skęcnie jo tak daleko.
3: Myszki siskaju, a starkaju. Ako prydny talar na zemiu padnio, se gniwak nie smyszak, ten ceptar.
6: Szykne zasej na miestna.
3: malsnje ženu myški sledk. Weni wiezie, aż knies myszak nie żortujo, gaż se wen gniwa. Nie to smiejo jadna myszka za drugeju doprytka psiś, a opytaś. Głosne mlacanie. Pekażo, aż myszkam derje słozi. Malsnie jo szykno zjezione, a myszki sejdzie za sej piekne na swoich miestnach.
6: Se wie, dostaniesz o domacny narok. Widzę, co my swucowasz, gniezdka twarisz. Przeszeszo se, aż ich stajesz ich, mamu Anana, co za to trzebaszo? Napiszo to przosem do swoich zeszyków. A niento jo kojęce żynca. Petakem, aż do widzego, a przyszczo daje domoj.
3: To jo był prydny szulski dzień w myszecej szuli. A myszki miazy nimi szeruszka, małuszka, a pudlaszk sujasołe, aż sutelik nowego nauknuli.
2: Wiecie, zmijamy zase w dzisiejszym pestoro programie, a lubię dzisiaj albo peklidniejszo z waszymi starszymi na nasz internetowy blog www.rbb-online.de/zorben. Tam namakajosza jeszcze więcej rednych czojenków w serskiej rydze.

0: RTB Serbski program. Powiedzcie.
1: Najstarsze bolane chom Dolnej Łużycy swieszy jubilej. Zastojnstwa trenirują za ewentualną usoką wedu, a piecnia pyta już o zagadonym bombom, ku tym a dalszym temam nędo w powieściach więcej. Najstarsze bolane chom Dolnej Łużycy we swieszy jazinca jubilej. 300 lat stary jo dom Anna Maria Schulzholz w Berkowach, więc to jest pecz czytom pomnika a jazinca miestno za wiele sych zaredowaniu we cwajszpu aż k serskomu spiwaniu adwencie. Anna Maria Schulzholz była jako sledna obydlarka, wyna pochada ze serskiej familii, a jo dwójko była gmeńska chorobna socza. Iści aż to ziga piesiech żinca swieszy przy jej domie jubileum z kulturnym programom ustupiły tej miasto drugim serska umiocoka Marion Kwicholz a dżestu letaco. Dla treninga z obchadaniem z usokiego wedu Buża Pietk, to jo 19. septembra, droga L-50 miaze prijawozom a strjażowom zaurejte, miaze ziga 60 minutu na napu 90, a nikak ci biatele na żasysz, w tej chwili budu zacynić jadna rota w nasypie, nikaki objezd nie budu utoflować. Przycena jo zwucowania, ako przygotowanie za ewentualną usoku wedu. To trenirują we Łużycy przychodne pietka, a sobie tu pytmotom z Prywina Pelejnica 2006 a 2006. Pedla są zastojenstwa, któreś są zagronite za szczyt, paże katastrofu, a dalszne. Wez ryżi stoi nadregionalne skromadne żywo, dobre struktury więzienia a komunikacja. Zastojenstwa miasta Hoszebus, zagronite Skrotka a gmejne Kopańc są pedla a szczytne Łużyckie okresy. Tylko na drugiej runinie se zabierają z wedami u nas, Kopańcach, a we Amsze Derbno obnowiły psi twarki psi gatach. To petrefio gasienia, rory, a zastaja dwa. Spichowański siek, jo gano doktor Holger Röslich wed założby Fongs za szczyt natury we Bramborskiej zapytał wedowemu zwiskuju szpriwe Nysa. Ta założba staje jo wed zachopienka lita 5 milionów euro k dyspozycji za projekty, któreś mają cynić z gatami, grobliczkami a drugimi wedami. Aż to nędo jo założba dostawa 16 projektowych przospół, do gromady weni obsimio 3 milionów euro, wed nich jo założba 13 dowoliła, z takim stoje jeszcze 2 miliona euro k dyspozycji za tych, któreś się obnowić swoje wedy. Przyjaciele serskiej literatury nie mogą sobie pożyć zaś nowe knigwy w Dolnoserskiej Bibliotece w Hoszebuzu we przyjdącym tygodniu. Ako ta biblioteka informuje, że o zacenie

Ono 7 dniów wet teje wautory, to przyjducie wautory z takim do 22 septembra. Ktoś co swoje knigwy rosić, może pak tekeś do lotki, a je tam slidk dasz. Aż ci informacje z pizzańskiego regiona mamy akle na zimu, ale pizzniu se już obszigetuju za december. Na swoim internetowym boku dają to miejsce znać, aż pytają za jednym szkriokom. Ten szkriok tej stojasz na pizzańskim marku. Ktoś ma jedne bom na swoich gruntach jedlinu, może jen rad darisz, ako gedonu dekoracju. Ten bom debyś na niemieni 12 metr usoki, a dostojne ugledasz miejsce pizzniu przełzio kosta za wytrubanie boma a za transport. Tariśele mogu se przyzewić twarskim amsze pizznia pet mailowiu adresu holop@pajc.de albo telefoniski cysło namakają się na naszym internetowym boku. A tak takie szykne drugie powieści tego dzień dnia to goni pet rbb-online.de/zom.

0: No toga klince, ako by megalo to takie ronowu przy nas niži wejse byś. Na przykład gano na tom swieżeniu za familie przy komunikacijskiej arenie Kukowie.
1: To jest rejsce taki nowy redny areal, a tam ga su przeprzesyli domowinska kupka jo sobu organizirowała, a takie wejsna możina, szykne su pilne byli tykanc a mazanc jo syro.
0: Ja ga som tebi tam takie zmakal, a myśmy gromadzie to meżo mojego psiuda, siano piłko upilej, ale tam jo było tak rynnie, wiele programa, szykno meżne jo tam se pobitowalo.
1: A jeden z tych organizatorów, z tych gwonych, jo był Jan Ješka.
2: Smo mieli rane słoneczne suche wiedro, no młodych swojby są byli tu, myśmy mieli te wujki dobre poski za dzieci, za zabieru. A wiesz, smo mieli ten zajmowy program, historycko oni o oboru, a ona jest so przedstawiła ta obora.
1: A wiesz ty co? To nie była jano jedna prezentacja tej wobory.
0: Ale ludzie są dali takie sami plumpaś.
3: Jara ciężko, ale musimy jara dary klumpować. A Jadwiga super sobie czyniła.
1: A tam jo se nam duszu spiwało, ko Lipko jo wystąpił.
0: To ga su te zisi tych spiwariu kora Lipy.
1: A ludzie su takie sobie spiwali.
0: Ty a ja takie.

0: kaž lubojošo tykajc, bužo se vam tož ten přinosk Julie Hršene spadobaš naše reportarki, venaja bova na workshopje v Lubňově a jo pjakva. Tam krymelowy tykajc po familjowym recepcie Beate Wilde. To zarydowanie jo žil kurza kęć se zabijar jo z regionalnijo historijskijo serskijo kuchniu. A gaž nento se interesiruje šo kak su svožili te tykajce, na ka słucha šo nento dali.
1: Dobre žil. My gotujemy žinca sliwkowy a krymelowy tykajc.
2: Utachęńszylowo zachopił workshop z krótkim zwucowaniem. We napomnieniu serskie się psicynki zatykańc, a obrzelniki ugadają, co to może być na nimski.
1: Muka. Sol. Smiatana. Kakao. Sliwka.
3: Flama.
1: Zupa. To je přece také zvucovanie, až ja götujeme s řešimi a také s dorošenými. Zvucujeme serske vokable s tými vecami, ktoré trebame.
2: Dalšne navjedovanie přivzajú Beata Wild. Vena rozredujú ľuži do malých kubkov, kúžda krydňo svej nadavk. Píš žiši vet, žiši cego zmakani šapľa, bydlinio tvarského tovaristva v Ľubňove rad pomagajú dorosčeným obžilnikam.
3: Warte, mal kurz auf. Bis wohin?
4: Ich habe jetzt das Puddingpulver hier in die Milch, haben die Kinder rein und jetzt wird hier durchgerührt. Das muss kurz aufkochen und dann ist der Pudding gut, hoffentlich.
1: Ja, ich habe es moje Sagrotki, Sliuki, Sobubschinias war, a togotla me mieschame, to pitschko, also jaden Blach, Bujo, ako Primelove Tükeins, a ten drugi Blach, tam götujo menin to Sliukove Tükeins. Te žiši muse ho, te Sliuki, cisčiš, a urizaš, a pen, te jedra upiraš, a ninto, te götujo te Krimele, za ten Tükeins imt.
2: Josefin götujo butrove šesto za Pesipovanc.
3: Ich verknete jetzt den Teig, also die Zutaten, dass es zu einem schönen Teig wird.
2: Drozdjewe šesto jo Beate przygotowała już do tego. Dokładny recept wena nie dajo, ja na krótko pominuję pszicynki tykańca.
5: Das ist eigentlich nur Mehl, Butter, Zucker, Salz, Zitrone und dann werden Streusel. Das ist Hefeteig. Das gleiche, nur dass Hefe dazu ist und im Verhältnis die Gewichte von den Zutaten anders sind.
2: Wenn ihr schestowe Rezepte wird swojego nana derbnuła, wenn ihr ich sam wird swojego nana przywzeł, biaszyna familia ma już styr generacje pjakarniu w Lubniowie, a nient już biaszyny zisie gespedariu w Lodze, że możesz dobry tykańc po tych familiowych receptach kupić.
1: Wenn er gehört, der nächstlebste Pampugi wird sehr wottach. Absolute Schmackuju, tak der ja.
5: Den Rührteig mag ich nicht so. Den gibt es ja heutzutage schon oft, weil der schneller geht im Arbeiten. Der Hefeteig braucht immer länger. Da hat man immer mit dem Hefeteig zu tun. Ich esse lieber mit Hefeteig den Kuchen.
2: Przaszam se Beatu, lec ma ich familia serskie kerenje. Vena žortnje vete gronjua. Kak by to megavo teke i naci byš, žoš se recept teliko butri, a kisavo je zmijatani pomina.
5: Meine Oma hat drauf bestanden. Viel mit Butter und Sahne.
2: M'jastim aż su tykańce piacu u Techenszelowa ulicu Jogesciem w pestawach ze serskich bajków.
1: Aber die Przesponica, die ist eigentlich die Todesgöttin. Und sie hat sogar noch zwei Schwestern, die auch böse sind. Ja, mogę pęteke wiele ulicować, bo w starych tradicjach, jak są te ludzie lega jedli, a które ważni, wenni się używali przy przygotowaniu jezy.
2: Na końcu bajków są tykańce już byli upiecone, a szykne obrzelniki suszli domoj z pakszykami słodkich tykańców. To je był riedny czas, gronie Józefin.
3: Ich merk, dass man gemeinsam kocht, dann ist man nicht immer alleine und man kann auch mal mit anderen sich was austauschen, halt so die Chips holen vielleicht oder noch was anderes. Es ist halt eine andere Atmosphäre.
1: Ty dzieci nic janoho mogu jeść, te wiecki, któreś my ho przygotujemy, pak aż weni dostaniu rozmieszę za to, aż ta ruka wyżyła, trzeba czas, a te mogu takie zwucować, jak mogu ja z nożą żyłaś, albo co jest notnego, aż ja pierdzą taki tykańc.
0: To je było prejedne we cztery zaridowanju tego kurza regionalna historiska serska kuchnia. Przyjedzie raz 7. oktobra możecie się tego obżelić pla kurza, a tam serską rzecz pić kuchnąć, a nieco dobrego gromadzie z drugimi ludźmi przygotować.

Budzin sam wird tog boma buk, to groni aż jak te su so nasedlili, su ho rosli buki, ako wysypność. No, te treba ju takie wysypne umienienia, ale ta cała okolina, znasz, su to jano dube buli, albo co ja wiem, albo chojce takie tęcas, aż kroki, ale te buki supen ten zakład buli, aż budzin, jo tam je budzin, krydnu.

pen mamy Wotchok, Lauk, to nint wiecie nicht niewie, se myslim, ale na starych kotach sam to namakał, to je net blisko Bucyna. A to je bo jadna, inak jedna kupa w takim wuzy. Ja, Wotchok. Ako mała kupa. Aber długi Lauk, so takie gronili, ten dwójki wuk. Ja. Takie szake wiecie, Libica Dubrau, no, to je dubowy les, kęcia słyszał do Libic. Aber Butzner Dubrau, Ronotag. Tak.

0: drogujemy dalej około Gerskego jazora, a ołu pokazuje Zofii Büchner na kradu usoke starstwo Budzinskiego bagna.
1: Ja, jetzt haben wir den Bergsee halb umrundet und treffen auf die Südseite vom Butzner Bagen. Der Butzner Bagen, das ist ein großes, altes Moor, das ist ca. 30 Hektar groß und bis zu 8 Meter tief. Und da das Moor ja immer von Torfmoosen gebildet wird, die so ca. 1 mm pro Jahr wachsen, wissen wir, dass das Moor bis zu 8000 Jahre alt sein muss. Also wirklich schon ein sehr, sehr alter Vertreter hier in der Landschaft.
0: Alle Mokschota a Woga jo ow biegu zasa weteberała, a z tym jo se teke przyroda przemieniała pet szmarnio Jens Martin.
2: Z tym mamy ho ten problem teke, aż te typiske drużyny zabagnia. Dajo ho jano w reliktach. A to su w tych zelu, na przykład do bagniu, albo bagen, sumpfpost, ledum palustre, dajo ojsi, to zajmne, to redne jo, aż ma to samskie mie, jak ten ökosystem, bagen. Dlatego to typiski za te ryjne bagnia, kęcz wetwizu jano w deszcza. To rosu jano tam. A bogowożycki teke, to są te małe, kiedyś trzeba ją pęzekty, aż ako caro był takie. Żora winy pale, ta bagniowa jagoda, pijanka, to ją rauszbierę, jo, te żora winy pale, to są mózbierę. Lidz te ich ją dają, to ich nie wiem, ale to jest ten wielki problem. Każ takie ekosystemy się zgubie, ten takie te drużyny, kiedyś są w tych direktnych wytwisne, zgubię ten dziewiński rum.

Bez zwěrjatach a rostlinach, kterež ustupuju w takim bagnitym regionie, informiruju rednie ugetowane tofle z wielkimi obrazami. Teke žorały ourad sedaju, a južo naspomniony Bogoły Žycki z kulawatymi, lipatymi opienami su nieco kradu wesebnego. Aby przeživili w chudej bagnowej wezie, su uwili przeklapanu strategiju. Weni przywabiaju małe insekty, ketareš kse wedli zaś z nich chrapki rosy, a se do nich przylipnu, a te Bogoły Žycki zežeru.

A nie mamy ten problem, aż po Szuzi Bramborskiej, tym bagniam, wugam teke, ta wydafilu jo. Klimowe jest zmieny dla, myśmy teke tak gronić, ale teke dlatok aż w slednych letstotkach, wysypne, ale teke w DDR-skim czasu, są Szuzi melorirowali groble, ryli do krainy, a tu wydu wytrzygnuli za rolnikarstwo, a nint ta spedna wyda teke filo jo, albo jo spadnuła, a se kóżde leto mieni deszczu jo. A to jo wysypne w Luborowski Göli jeden wielki problem, aż te wugi nie mają wiele wydy, a to wytebiera kóżde leto.

Załožba Wildnisstiftung ma wedny stał, usokość wedy bagnow trajnie nawecyma. Wed lieta 2016 mają monitoring a kontrolirują, kak niska jest bedna weda a kak usoki wierch wedy. 2016 a jadnaścio jo była w regionie Wielgin włożna zima a naleto. To jo bagno ju tyło. Petom jo se to pak mieniało. Z casa suchoty 2018 a 19 stał spednieje wedy przecej dalej opadują. W letoma 2005 a 2006 a 2006 jo wen kradł niski.

A to są na zachopienku, myślę, albo 2002, 2003 zachopili Renato Jerova, to bagno. Wacy by było to nintujszy, wiele gorsze. A weto to tak wiele nie pomaga, dlatego ten deszcz chwilują. A to te bagnia mają tu osobność, oni są pewnie 100% wytwisne w deszcza. Te wugi nic, te mają przybiegi, ale te bagnia nic. To jest ten największy problem. A z czym się ten smogor mineralizuje? To jest ten uglowy dioksyd, który drogi z lat atmosfery, a podpieruje zase tu klimową zmianę, a tak dalej. To wszystko jest jedna resaść.

z tymi napšałami za renaturirowanie su mogli najpierw wydu sledźažaš, ale nie su tomu mogli zaturaš, až ten smogor mineralizirujo, dla tak ta wyda, ten wydu wystał spara, nient te bomy su su nasedlili, to musu koni sukcesjon nimske rece, jo, my mamy brazy, chojce, wysypne, kęż si wiecej wydy z tego smogora. No, to se podpieruje wszystko.

Ktoś znaje tu žiwiznu, to bagno z niegajšnych casow, zawěšće wie, aż su niega stojali wilše cało we wezie. Jo było tak wiele wedy, aż bomy niej su megali rošć. Miastem jo se zwierchna weda do całego zgubiła. Niamyżoż ju więcej widzieć. A niento rošće ołu zase wiele młodych pomków.

Na ho, sme na końcu wot tego Görowego jazora, Bergsee, gronione ho teke Butzynje. A ten butzynski bagen zachopio ho. A my widzimy, aż no, na przodu tomu ta wydofelujo, teke ten jazor ma wiele mieni, ale ten bagen ho to jo już dramatiske, dlatok, że się pere jano wydaboła, a wydne meche su rosli. Tam rostu nint szuzi bome, also welsze, a brazy, a slizy, teke chojce są widzio. A jo, to jo dramatiske, jo. A ten smogor se mineralizirujo, a te typiske charakterowe drużyny, kęcz słyszają do takiego bagnia, jak ten ledum palustre, kęcz ma to samskie serskie mie, bagen, albo bagno. Rostu jano w Sreżyszu, tam ja jeden flak, albo Bogowo-Życki teke jano tam, ale jano w reliktach.

Wjelera kosć biotopu Luborarskej Göli z Möžnijo Mogim druže nam živjenski rum, njega mokša bagnita płonina jo se pak běchu stolešo zmieniła, wesebnje w slednych letach šerpi krajina suchotetla. Sebastian Elikoske Winkla jo wam przedstaju Luborarską Gölu skromadnie z rozkrajnjanskima partnerjoma Sofii Büchner a Jens Martin. Nowość, co aż możesz wet letosa z QR-kodom drogować przez krajinu teke w dolnoserskiej Rece. Jo, to jo, ten żywiety żyl naszej serie ke łóżyskim wedam.

0: Za ewangelskich Serbo nadawko kupki Saskra Damša pejeda žinca Franz Deuse z Picnja.
1: Luba serskorjecna vesada. Vy to zabiše znajošo, kaž nikogo pšašašo, kak si jej abo jomu žo, svišišo, až ma tak wiele cyniš, a až ma tak pône kalendar. V našom živadvovom tovaristvje planujeme mjasece a zdjela leto do přichoda, a veto su nikotare termine pla jednotlivých sobustatkujúcich dawno južo přec. Teke we bliskim přichodzie, kaž myslime na przykład na přiduce žen, mamy cesto jasne przedstajenie wetogo, což zmejome na kuste pad cyniš. Nakupovaš, išči z licenku zapłašiš, wetpadki udniast, termin pla frizera uceniš a tak dale. Toga nie o nic špatnego, žoga by byli, gaby nie planovali a cebo nieprzygotowane przez żywienie gadniali. Ale weto, mogę raz se załapiją, aż to nie o jano planowanie, ale żyjenie teke starostczenie. Co gaż jeza albo pieniędzy nie dosygaju, co gaż burzom chery, co gaż siek zapasom, co gaż termin wete dasza nie doża żyją. A naraz my przy problemach ktoś dźwięca jeszcze nie obstoje. Rono wetom pejeda Jezus we priatkowaniu na gerie, ako cytamy pla Mateusa w 6. stawie. Nie starajszo se za wasze żywienie, co by jeść a pić bużoszo, też nic za wasz żywot, co se oblekaś bużoszo. A peto myśli nieco, coś za nas może dość naiwnie klincaś, gledajšo na te ptaški. Veni njeseju, daniž nježnjeju, a vaš nebjaski vešc je glicholan skublo. S tým pak neomenjone, až nedajo žedne šeškosti v živjenju. Ven teke njegroni, až nemusiš se staraš, abo se starostčiš, abo

ko Paul McCartney ospiwał Let It Be. Se wie, aż musimy se bez siebie a swojo żywjenje starać. Musimy rozsużenia tworić, zlicenki zapłacić, a na terminy chyć. Takie ptaszki uletują, a se pytają futer, twarski material za gniezda, a partnerki a partnerje. Nie, nieco cynisz przece, buzio. Ale pesołstwo Chrystusowych słów jasnaś, nie musisz se ze szyknymi starościami a nadałkami naraz obszerzować. Nie musisz za kusztu wiec we przyjdących dniach a miasecach plan a rozwiązanie mieć. Nie musisz całe żywienie już o nięto petruku mieć. Tego dla nie starajszo se za ten juczniejszy dzień, pytakiem wicie. Przeto ten juczniejszy dzień bużo za to swejo se starasz. Kuszty dzień ma dosć na swojej plozy. To nie groni aż wicie bużo szykno zupę, a rydnie, a laszko. Ale zińcajszny dzień ma dosć. Dosyga se zabierasz z problemami, ktorymż musisz se zińca stajić. Nie musisz za kusztu mężnu sytuacju, we przyjdącym tyżeniu nięto jużo rozwiązanie, a wety grono mieć. Przyjdący dzień przyjrzał tak a tak. Nie musisz jen jużo zińca przeżywić. Zińca najpierw je dosyga. Amen.

0: Kóžecenja.
1: Gratulujemy k 36. Narodnemu dniu učapnje Wam, Luba Carmen Kowalowa z Brezoki. Wyście mieli poniżele borstak westęczo struwa glucne przydulcem żywieńskim liesie. To Wam życzymy a przyjaźelki a przyjaźele domowińskie kubki Brezoce se lubem pestruwam przyzamknu. Lydia Nowakowa bydli slepem, wena jo miła w autoru narodny żyn, nien to jo 5 a 6 10 lat stara, a te najlubsze glukożycenia dostanio wena wec swojego towaristwa niepelic stwór rownym. Luba Lydia, kbostaku życzę wam wsiąsza mocno z robotu, a wiele gluki, wesenczo towaristwo jo dali zwierna.

A my gledamy jeszcze na wyczejszy program. Do nowego tygodnia was przewozuje moja kolegina Ania Kochac-Schwarcowa. My zespominamy, co ważne, co się stało przy głównej zgromadzeniu domowinskiej župy Dolna Łużyca. My gratulujemy zasłużonemu muzykowemu producentowi k Bostaku a pojadamy z udawarku nowej serskiej antologii. Słyszymy się wyczejszy zase aż do pan ojobu za was Gregor Klim.